Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata,